Ndiyo weli kaguta Museveni tukubuza kosebo webali okufuga enseno na yeto geza no tuza kumugalo kubanga tatuaga la kuda mbietuarimu. Ebola tuyambe nawe ebola tuyambe daji wavude fetu geza no tuza mugalo chetuwaro zako tuachiro zako. Nenga tulikuchenda mwenye katonyeze nya Radio Sapiens Radio na ekerezi ya program nchakula. Kaba sanzembera wosa watano paka sawa msambu wano nyimba nyimba za masomero. Arina nga lunji na gamba uleta wanensambia. Noluwa producer wange Franka Junju. Nituba nga tulu zanya. Kana kaimba akadako. Nkawela za batu wabaringa kabasa. Andi nze nina kataka kena sikira. Nemara nengkatunda nengula konteina. Mbana akajite kawe paba. Trade order nejia. Kakati waga antu demo vyaru. Nonyane wentandikira wachambuzi. Nenae nkawa. Evisi wa ninga vya kende.

nga muli mutya bana Uganda petirwa nokutenda munya katonyeze nya radio za PNC radio ne yekereze ya program nchakule zawe ne soka tubatizanya nyimba za masomero ngenze ko wali kibiri ku St. Charles.